0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w piątek 15 maja na antenie LRT Klasyka. Poznaliśmy już oficjalną kolejność występu w wielkim finale jubileuszowej Eurowizji. Alkohol obecnie jest niemal na każdym etapie naszego życia. Podczas świąt, rodzinnych spotkań, ale też w chwilach kryzysu i samotności. O tym, dlaczego społeczeństwo tak mocno znormalizowało alkohol i jak pokazuje to w swoim nowym spektaklu Duży Problemik, opowie dzisiaj młody reżyser teatralny Tomasz Matujza. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Poznaliśmy już oficjalną kolejność występu w wielkim finale jubileuszowej 70. Eurowizji. Organizatorzy konkursu ogłosili ją po zakończeniu drugiego półfinału, kiedy znani byli już wszyscy finaliści tegorocznego widowiska w Wiedniu. Litwę reprezentuje w tym roku Lion Sisa z utworem Solo Quiero Más. Litewski artysta wystąpi w drugiej części koncertu z numerem 19. Co ciekawe, tuż przed nim na scenie pojawi się reprezentantka Polski Alicja z utworem Pray, a po występie Litwy zaśpiewa reprezentantka Szwecji Felicja z piosenką My System. Jako pierwszy wystąpi jeden z faworytów tegorocznego wydarzenia, reprezentant Danii z utworem Forvigariem. Jednym z głównych faworytów tegorocznej Eurowizji według bukmacherów i rankingów fanowskich jest Finlandia. Z utworem Leikin Haitin wystąpi on pod numerem 17. A rywalizację zamknie występ reprezentanta Austrii, w której odbywa się w tym roku jubileuszowa edycja Eurowizji. Wielki finał odbędzie się w sobotę wieczorem w Wiedniu i rozpocznie się o godzinie 22 czasu litewskiego. Transmisję wydarzenia będzie można śledzić na antenach telewizji LRT i radia LRT oraz w portalu lrt.lt. Tegoroczna Eurowizja jest wyjątkowa, ponieważ konkurs świętuje swoje 70-lecie i ponownie przyciąga uwagę milionów widzów z całej Europy. Dzisiaj wieczorem w Wilnie odbędzie się protest Solidarności z Palestyną. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na sytuację humanitarną w Strefie Gazy oraz zaapelować do litewskich władz o zakończenie współpracy z Izraelem w związku z oskarżeniami o zbrodnie wojenne i łamanie prawa międzynarodowego. W centrum Wilna odbędzie się protest poświęcony sytuacji w Gazie. Według organizatorów Litwa, jako sygnatariusz międzynarodowych konwencji, ma obowiązek reagować na przypadki ludobójstwa i zbrodni wojennych. Organizatorzy

0: demonstracji twierdzą, że w świetle tych wydarzeń dalsza współpraca Litwy z Izraelem jest moralnie i prawnie nieuzasadniona. Protest organizują grupy Wilnia Band, Popis oraz Grupa Solidarności Studenckiej Uniwersytetu Wileńskiego. Jak wcześniej informowano, Izrael w ostatnich tygodniach znacząco rozszerzył działania militarne w Strefie Gazy. Według danych lokalnego Ministerstwa Zdrowia, cytowanych przez agencję Reuters, od 8 kwietnia w palestyńskim terytorium zginęło 120 osób. Litewski Sejm rozpoczyna dzisiaj pracę nad pomysłem stworzenia zintegrowanego systemu planowania podróży i wspólnego biletu dla transportu publicznego. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Transportu zakłada, że pasażerowie mogliby korzystać z jednej platformy zarówno do planowania przejazdów, jak i opłacania podróży różnymi środkami transportu. Jak podkreśla wiceminister transportu Akwile Daniele, wspólny bilet miałby obowiązywać m.in. w autobusach, pociągach oraz na promach i statkach pasażerskich. Celem projektu jest ułatwienie podróżowania po kraju oraz lepsze połączenie różnych rodzajów transportu w jeden spójny system. Według wstępnych szacunków stworzenie i wdrożenie nowego systemu kosztowałoby około 9 milionów euro. Zwolennicy projektu podkreślają, że rozwiązanie mogłoby znacząco uprościć codzienne podróże mieszkańców i zachęcić więcej osób do korzystania z transportu publicznego. W litewskim Sejmie odbywa się dzisiaj konferencja pod hasłem Szkoła bez substancji psychoaktywnych, poświęcona problemowi uzależnień wśród młodzieży. Eksperci podkreślają, że choć używanie substancji psychoaktywnych nadal pozostaje poważnym wyzwaniem, coraz częściej pojawiają się także inne formy uzależnień, związane m.in. z technologiami czy światem cyfrowym. Dyrektorka Republikańskiego Centrum Leczenia Uzależnień Auszra Sierwińskienia zaznacza, że szczególnie ważna pozostaje profilaktyka i szybka reakcja wobec młodych ludzi eksperymentujących z używkami. Na Litwie działa program wczesnej interwencji skierowany do młodzieży w wieku od 12 do 18 lat, która okazjonalnie sięga po substancje psychoaktywne. Celem programu jest pomoc nastolatkom w zmianie zachowań i budowaniu bardziej krytycznego podejścia do używek. Tylko w ubiegłym roku program ukończyło prawie 1300 młodych osób z całej Litwy. Organizatorzy konferencji podkreślają, że szkoła i rodzina nadal odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu uzależnieniom oraz wspieraniu zdrowia psychicznego młodzieży. Duży problemik to spektakl, który balansuje między groteską, humorem i bardzo bolesną rzeczywistością. Młody reżyser Tomasz Matujza w swoim przedstawieniu porusza temat alkoholizmu, współuzależnienia i społecznych stereotypów związanych z alkoholem. W rozmowie opowiada o pracy nad spektaklem, dokumentalnych historiach rodzin dotkniętych uzależnieniem oraz o tym, dlaczego jego zdaniem alkohol stał się tak naturalnym elementem naszej codzienności. Spektakl Duży Problemik pokazuje alkohol nie jako jednoznaczne zło, ale element kultury i codzienności. Dlaczego właśnie zależało Ci na takim nieoczywistym spojrzeniu?
1: Myślę, że alkohol, tak jak pokazane w spektaklu, jest już z nami z pokolenia na pokolenie. I nie jest to takie jednoznaczne i fundamentalne zło. Tak jak wszystko w naszym życiu, sam osobiście nie lubię dzielić świat na czarny i biały. Wszystko jest takie szare i wszystko zależy od kontekstu, w którym to jest podane i od punktu odniesienia. I dlatego nie podaliśmy jako alkohol fundamentalne zło, ponieważ ma w sobie też wiele takich, nie nazwałbym to może zalet, ale wiele kontekstów społecznych. Jak bardzo jesteśmy życi z alkoholem tak naprawdę, nawet sobie nie zdajemy sprawy, bo na przykład tak jak w spektaklu był wykorzystany motyw tragedii Eurypida, Bachantki, że kiedyś my mieliśmy, nawet wierzyliśmy, jako ludzie wierzyliśmy w takiego boga Dionisa, który też jest bogiem wina, szaleństwa i teatru. To dlatego to pokazuje, jak bardzo jesteśmy życi z tym tematem i jak bardzo nas to łączy. Przecież alkohol łączy nas bardziej niż któraś kultura, jeżeli mówimy o sobie, o ludziach, jako gatunku ludzkim, powiedzmy tak, to nas łączy bardziej niż cokolwiek. To jest ponad rasy, ponad religii, wie ponad język, w jaki sposób mówimy i się wysławiamy. To dlatego, no, było moje takie pierwsze założenie, żeby nie podać alkoholu tylko z perspektywy takiej negatywnej i ujemnej. Oczywiście to ma swoją perspektywę, ma swoją taką ważną element, kiedy się nadużywa tej substancji. Wtedy się pojawiają problemy z nałogiem, różnego rodzaju uzależnienia. I to jest taki ważny element spektaklu, jak mówimy o tym temacie. Tego razem z drużyną, z którą tworzyliśmy ten spektakl, żeby w jaki sposób tworzyć ten spektakl i odtworzyć materiał i co chcemy w nim przekazać w tym spektaklu, to nadaliśmy formę spektaklu taką, nazwaliśmy to, że to jest encyklopedia alkoholu dla przyszłych pokoleń. Że jakby wyobraźmy sobie, że pewnego dnia w ogóle z naszego świata znika alkohol. Jak o nim byśmy mówili dla przyszłych pokoleń? Jakie to miało swoje zalety, jakie swoje wady?
0: A w scenariuszu też alkohol bywa niemal czasami jak bohater, czymś obecnym w rodzinie, w religii, w świętach, w języku i w relacjach. Czy chciałeś pokazać, że w naszej kulturze picie jest wręcz normalizowane?
1: Jak najbardziej. Przecież z alkoholem się rodzimy, z alkoholem umieramy. Co to mam na myśli, że wszystkie imprezy rodzinne od chrztu świętego, przyjęcia z tej okazji, wszyscy imprezujemy z alkoholem. Wszyscy, jak jest nam źle, jak nam boli po utracie człowieka, to też ból nam pomaga ułatwić alkohol. Dlatego alkohol, tak jak w spektaklu zabrzmiały pewne słowa, że i w radościach, i w smutku wszyscy go piliśmy. To dlatego, skoro, że mówimy, jakby spektakl jest o alkoholu, to dlatego w każdym tekście on się staje taką, no, w pewnym stopniu podstawą.
0: A dlaczego twoim zdaniem społeczeństwo tak kurczowo trzyma się alkoholu w tych wszystkich świętach?
1: Tu sobie rozmawiałem sobie z wujkiem ChatGPT, sztuczną inteligencją, i sobie takiego zapytałem, słuchaj, co by się stało, gdyby alkohol zniknął? I sobie tak mi podał takie dwie takie odpowiedzi, dwa takie punkty. Pierwsze to mówię, że gdyby alkohol by znikł, to twierdzi, że byśmy stracili w pewnym stopniu dużą część swojego identytetu, ponieważ swojej takiej historii, swojego takiego, w jaki sposób my pojmujemy jakby świat, prawda? A drugie rzecz, gdyby alkohol znikł z tych imprez, powiedzmy, rodzinnych i przyjęć, człowiek jest istotą ludzką. Gdyby nie alkohol, to się pojawiły inne substancje, czy inne używki, żeby sobie zaspokoić wewnętrzne potrzeby tego odlecenia i niemyślenia i niebycia w ili tu i teraz.
0: A też wspomniałeś o tekście Bachantek, to więc w spektaklu łączysz Euripidesa, poezję i dokumentalne historie osób wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym. Skąd powstał pomysł, żeby zestawić antyczną tragedię z bardzo współczesnymi, intymnymi świadectwami?
1: Bo to po prostu ukazuje wspólną historię, ukazuje wspólnie to, jak nas to łączy ten temat. Tak jak każda scena jest połączona tylko tematycznie, że jakby to jest ta sama substancja, która była próbowana tyle pokoleń przedtem i jakby w współczesnej odsłonie w pewnym stopniu, w dzisiejszych czasach, jak wygląda to nadużywanie alkoholu. To dlatego stąd jakby powstał takie połączenie tego, po prostu to jest połączenie tematyczne.
0: A jedne z najmocniejszych fragmentów dotyczą dzieci alkoholików i samotności przeżywanej w domu. Jak wyglądała praca z tym dokumentalnym materiałem i gdzie przebiegała granica etyczna?
1: Zacząłbym może od tego, że najpierw w poszukiwaniu materiałów do spektaklu nie wiedzieliśmy, razem z główną aktorką tego spektaklu, nie wiedzieliśmy, co mamy z tym zrobić. Czy musimy te teksty dokumentalne, czy musimy ich grać, czy po prostu może w jaki sposób ich przedstawić. I wtedy sobie tak próbowaliśmy na podstawie tych tekstów dokumentalnych odtwarzać sceny, co mogłoby się dziać w tych domach. Próbowaliśmy pisać, ale to jakby czuliśmy, że to nie jest prawdą. I dlatego pewien moment przypomniało mi się swoje wewnętrzne uczucia tego, jak po raz pierwszy czytałem każdy z tych tekstów, przypomniałem ten moment i w jaki sposób on bardziej przemawia. Stawiając jakby teksty dokumentalne, a obok dając jakąś część rozwiązania reżyserskie, twórcze, to te rozwiązania twórcze w porównaniu z tym tekstem dokumentalnym, oni bledną, oni takie są punktem dodatkowym. Tekst dokumentalny ma zostać tekstem dokumentalnym, i w danym wypadku, w tym spektaklu, najlepiej go było po prostu odczytać, tylko bez żadnych dodatkowych elementów choreografii czy scenicznych, po prostu to przeczytałem. I mi się wydaje, że to najlepiej się sprawdziło.
0: A czy podczas zbierania tych historii do spektaklu coś szczególnie cię zaskoczyło albo zmieniło własne myślenie o alkoholizmie?
1: Jak najbardziej. Przede wszystkim ten fakt, że jak podałem wpis tu siebie na social mediach o tym, że robię o tym spektakl i czy ktoś by się zgodził odpowiedzieć na tą ankietę, to szokował mi ten fakt, że ludzie zaczęli bardzo pisać tak, że chcą odpowiedzieć. I sobie wtedy pomyślałem, i dużo tego było, dużo kto się odezwał w tej sprawie. Z tego powodu bardzo się cieszyłem. Na zasadzie takiej, że fajnie, że ludzie o tym się dzielą, że ludzie o tym opowiadają, ale też później przyszła mi taka myśl, że jak szkoda, że tak dużo ludzi to dotknęło. I to pokazało taki dodatkowy taki moment, że ten temat jest tak bardzo aktualny, jak wielu osób po prostu ten temat dotknął.
0: W przedstawieniu też bardzo mocno wybrzmiewa temat wstydu, szczególnie wstydu dzieci wobec problemu rodziców. Dlaczego uważasz, że o tym aspekcie mówi się wciąż za mało?
1: Za mało o tym się mówi, ale też bardziej mi chodziło o podkreślenie tego, że jednak no, dzieci nie są odpowiedzialni za działania swoich rodziców. My nie ponosimy odpowiedzialności za czyny swoich rodziców. I to chciałem bardziej, żeby to tak wybrzmiało. Wszystko zależy od punktu wyjścia, żeby ta sytuacja tak, jeżeli kogoś spotkało w życiu takie, powiedzmy, takie doświadczenie, powiedzmy, że musisz z tym się zmierzyć, ale nie musiałoby to cię formować jako osoby. Formuje, ale musiałbyś, mi się wydaje, taki dystans do tego, że problem dla ciebie w życiu egzystuje w takiej ważności, jak sam temu przydajesz znaczenie. I dlatego chciałem z takim przesłaniem przyjść, że jeżeli kogoś spotkało takie doświadczenie w życiu, to nie jest wyrok.
0: Twój spektakl też balansuje między groteską, humorem a tragedią. Nie bale się, że humor przy tak trudnym temacie może zostać źle odebrany.
1: Mi się wydaje, że humor jak najbardziej tylko pomógł spektaklowi na tej zasadzie, że trudne tematy jest łatwiej słuchać w takim podanym w lekkiej formie. Bo też na przykład przy tworzeniu tego spektaklu musiałem mieć dużo rozmów z medykami o tym, co to jest za substancja. I w pewnym rozmowie z panią psycholog Wilmą Andrijauską, nie, ma ogromne doświadczenie pracy z osobami, które mają uzależnienie, to akurat powiedziała, że sobie Tomku najważniejsze nie zrób tego, żeby nie moralizować. No, picie to jest złe. I dlatego wyszła taka forma, która jest nam lekka i dostępna dla przeciętnego widza. Bo dramatu i tak w życiu mamy na co dzień. Każdy z nas tam ma jakimś tam, walczy na swoim poligonie doświadczalnym w życiu. Dlatego chciałem mi się dodać taką karykaturę satyry z takimi elementami dokumentyki. Alkohol ma też wiele, wiele piękna w sobie, w kulturze, zwłaszcza w kulturze samego picia i dlatego no, ten humor w spektaklu jest i taka lekkość i takie podanie tematu dla przeciętnego widza.
0: A także bohaterki i bohaterowie spektaklu są momentami groteskowi, śmieszni, przerysowani, ale tym samym jednocześnie bardzo prawdziwi. Czy inspirowali się konkretnymi ludźmi albo sytuacjami z życia?
1: Przy tworzeniu teatru mi się wydaje, że najbardziej dla formy przekazu, najbardziej odpowiadała jakby teatr brechtowski. Jest to na zasadzie takiej, że aktor się nie wciela całkowicie w postać. On tylko jest służy do tego, by pokazać tą postać, się ją nie stać, bo też w spektaklu aktorka nie prowadzi wyłącznie jednej linii psychologicznej, tylko że każda scena jest dynamiczna, inna, w inny sposób mówi tekst i w inny sposób chce działać dla formy spektaklu, dla formy przekazu. Rozszerzyło możliwości.
0: A jak wyglądała właśnie współpraca z Ugnie Jozapoitite przy tworzeniu monodramu? Czy od początku wiedziałeś, że ten tekst musi wybrzmieć właśnie jednym głosem?
1: Pomysł spektaklu tak naprawdę najpierw był inny, ale później i tak zapadła taka decyzja, wspólnie też z Ugnie, że możemy razem ten spektakl tworzyć. Bo na początku widziałem to, że miałby to zagrać facet, bo byłoby to takie bardziej dystansem. Natomiast jak już zdecydowaliśmy z Ugnie, że ona może to zagrać, wtedy powstał moment, że ona też może pisać teksty, bo jest cudowną pisarką. I tu powstali w pewnym stopniu problemy. Na zasadzie takiej, że duży problemik powstał, że teksty musieliśmy sztukę tą napisać sami. Z racji tego, że Ugnie pisze, bardzo często jak przychodzę z jakimś pomysłem na tekst, na sposób mówienia, na atmosferę, na kolejny świat, w którym ona ma się zjawić w nowej, kolejnej scenie, to ona jako, przede wszystkim jako aktorka pytała, słuchaj, jak mam to zagrać, a po drugie, co mam napisać. A moje te pierwsze wizje to oczywiście były takie bardzo rozproszone i takie bardzo różne, Takie uważałem swoje za zadanie jako reżysera. Był jak najbardziej pomóc dla aktora, żeby czułby się najbardziej komfortowo, a do tego służy po prostu analizowanie logiki, w jaki sposób ta postać, ta czy inna myśli. Myślę, że tworzenie spektaklu w pewnym stopniu to jest taka czysta, banalna matematyka, żeby wyliczyć sobie jako reżyser, jak często manipuluję, czym manipuluję i jak długo mam manipulować. To jest taka matematyka, że jak wiem, że wykorzystuję jakiś środek artystyczny, w jaki sposób chcę zagrać na widza, to po prostu to sobie to jest matematycznie wyliczenie. Za każdą próbą myślisz, czy a okej, okay, jak to lepiej zestrategować, czym lepiej widza wziąć, co on teraz ma zobaczyć. Im bardziej jestem w tym świecie teatru, to widzę, że najważniejsze jest to przy tworzeniu spektaklu nie to, co teraz widzę, tylko że jak ty widza do tego przygotowujesz do tej sceny.
0: A mówiąc też o scenach, znalazły się tam także bardzo brutalne obrazy przemocy, depresji i współuzależnienia. Czy podczas pracy nad spektaklem miałeś moment, w którym emocjonalnie było już za ciężko?
1: Mimo że czasami to bywały takie chwile, że po prostu kryzysy twórcze, że nie widziałem, bo temat jest tak bardzo szeroki i tak obszerny w różne tematy, w różne konteksty, że czasami nie wiedziałem, co mam powiedzieć, w jaki sposób mam powiedzieć jako reżyser. I to były takie kryzysy twórcze. Natomiast nigdy nie wątpiłem w ten temat. Mimo tych kryzysów takich twórczych, że nie wiadomo, co chciałem powiedzieć. I myślę, że co się udało tym spektaklem udowodnić, to tylko to, że tylko tak na chwilę dotknąć wierzchołka Everestu, a nie samej góry, ponieważ no, temat jest po prostu niewyczerpalny i też tematem bardzo indywidualnym, myślę, dla każdego osobiście, co w tym spektaklu zobaczył i co najbardziej zapamiętał. Myślę, że ten, który miał do czynienia z osobami, które miały uzależnienia, to myślę, że tamte sceny, które były tak bardzo śmieszne, to całkiem nimi nie są. Powrócę do tego, od czego zacząłem. Ważny jest ten punkt odniesienia.
0: Sceny dokumentalne pokazują, że alkoholizm niszczy nie tylko osobę uzależnioną, ale także całe otoczenie, czyli dzieci, partnerów i relacje rodzinne. Czy to właśnie perspektywa tych obok była dla ciebie najważniejsza?
1: Myślę, że tak, ponieważ w pewnym tekście dokumentalnym pewna pani, która odpowiadała na pytania, bardzo dobrze ujęła to, że każdy naród ma swoją przyczynę, ale też ludzie, którzy są uzależnieni od alkoholu, to są całkowicie egoiści. Tak to rozumiem, bo ta osoba, która ma uzależnienie, no to hej ho, prawda, coś tam sobie spożyje i już ma problem z głową. Natomiast tym, że on spożył, ma jakby cała rodzina z tym się mierzyć, z tymi trudnościami, które ten egoizm pociesza, a cała rodzina ma z tym po prostu żyć i w jakiś sposób tam zawalczyć, nawet kiedy osoba sama nie widzi, że w ogóle jest problem.
0: W spektaklu pojawia się także pytanie, czy problem tkwi w samym alkoholu, czy może w społeczeństwie, które nie radzi sobie z emocjami. A jak sam dzisiaj na to pytanie możesz odpowiedzieć?
1: Mi się wydaje, że tematem, który chciałem tu przeanalizować, to jest to, że nie ma w ogóle rzeczy w świecie, które by egzystowały bez kontekstu. Wszystko zależy, w kogo ręce to trafi. To tak na zasadzie tak samo jak działa z internetem. W kogo ręce to trafi, bo przecież nie jest tak, że internet to samo zło. Przecież wiele rzeczy fajnych, dodatkowych możemy z tego czerpać. To wszystko zależy, w kogo ręce to trafi, prawda? Kto jak tym się będzie zachowywał, czy tak samo sztuczną inteligencją. Przecież może tworzyć cudowne rzeczy. Alkohol, internet, nawet pieniądze, bo jak ktoś ma duże pieniądze, to może sobie dużo rzeczy zrobić charytatywnych na rzecz w ogóle ludzkości, prawda? Albo ktoś, kto ma dużo pieniędzy i w kogoś ręce to trafia, ma ogromne sumy, a to, nie wiem, przechowuje to dla siebie, a co gorsze, może tam jeszcze różne rzeczy takie mniej potrzebne dla świata robię. To zależy, myślę, że chciałem to udowodnić, że wszystko zależy od nas, że to w jaki sposób my się zachowujemy, jaki jest nasz pogląd na jedne czy na drugi temat i jak my radzimy sobie z alkoholem, bo to samo w sobie nie jest złym, alkohol. To wszystko zależy od nas.
0: Duży problemik jest twoim spektaklem dyplomowym. Dlaczego właśnie taki temat uznałeś za najważniejszy na początku swojej drogi reżyserskiej?
1: Może, że nie najważniejszy, po prostu zobaczyłem to, że jak bardzo nas to wszystkich łączy, ponad kultury, ponad języki, ponad narodowości. I było to takim dla mnie ciekawym po prostu tematem do analizowania, który może nikt jeszcze jakby przedtem, przynajmniej ja nie znam, kto by taki spektakl by zrobił, albo bardziej wgłębiłby się w to, czym jest w ogóle dla nas alkohol. Ktoś o tym dużo pisał, ale tak, żeby to pozbierać tak dla siebie i to jakby tak, na takie stworzenie takiego spektaklu, pomyślałem sobie po prostu, jakie to jest ciekawy temat do analizowania, bo ponieważ wszystko się zaczęło tak naprawdę od słowa alkohol. I wtedy pojmujesz, że w każdym państwie, w każdym kulturze w ogóle jest inna kultura pizza. Różne, zobaczmy jak dużo mamy różnych alkoholi do koloru, do wyboru. Ile mamy mark, ile mamy reklam alkoholu, które też są podane, no zawsze są napisy w końcu reklamy niealkoholowe, ale wszyscy wiemy tak naprawdę o co chodzi. Także to wiele się wiąże takich stereotypów, bo to się mierzy z naszą codziennością. I na przykład ten fakt, że mitem jest to, że alkohol w małych dozach to nawet jest pożyteczne jakby dla zdrowia. To jest ogromny mit. Nie ma bezpiecznej dozy alkoholu dla organizmu człowieka. W każdym bądź wypadku przy najmniejszym użyciu alkoholu w głowie komórki nasze umierają. Natomiast to jest dla nas takie lampka wina czy piwko wczoraj. Przecież taka rzecz codzienna i naturalna, a to jest tak naprawdę po prostu trucizna, która jest tak zlegalizowana w naszym społeczeństwie, że nikogo tu nie powstają pytania w ogóle. I to jest takie ciekawe, ale już pod względem jak bardzo jesteśmy konserwatywni, bo już pod względem na przykład innych substancji, mówię tu o narkotykach, to już jest temat tabu. Nie, tego już nie. Ale alkohol, oj, alkohol to wiesz, to jak brat swat jest z naszej rodziny, ktoś nam bliski.

0: uzależnienia.
1: Myślę, że tak. Teatr to jest zawsze. Człowiek jest stworzony tak, że potrzebuje chleba i widowiska. Jednak przez cały czas my jako ludzie potrzebujemy takiej rozrywki, w pewnym stopniu rozrywki, bo teatr nie jest też niezbędną rzeczą dla funkcjonowania. I tak sobie przypomnę, najlepszym tego dowodem to jest pierwsza kwarantanna. Jak pierwsze coś, co zostało zamknięte z powodu skupiska ludzi, to są wszystkie teatry i instytucje kulturalne. Dlatego teatr nie jest niezbędny do funkcjonowania, ale jak bardzo my go potrzebujemy. Dlatego uważam, że teatr naprawdę jest jeszcze aktualny, przynajmniej dla tych, którzy chcą. A że to budzi miejsce do rozmowy jak najbardziej, bo też na przykład wysyłając tą ankietę, bardzo często się spotykałem z takim, że ludzie prosili o tą ankietę. Później się odzywam, że hej, czy się udało odpowiedzieć, czy mógłbym prosić o wzrocenie z powrotem uzupełnionej. To często mówili, że słuchaj Tomek, wiesz co, że nie wyślę do ciebie tego. Pisałem, ale do ciebie tego nie wyślę, chcę to zachować na razie jeszcze dla siebie. Okej, super, bardzo się cieszę. Znaczy, że spektakl i teatr już w pewnym stopniu spełnił swoją misję, bo kogoś to po prostu nie obowiązkowo, żebym to utrzymał, ale że kogoś to już skłoniło do refleksji. Że kogoś to skłoniło w tym takim zabieganym naszym świecie, schyliło do tego, żeby nad tym na chwilę się zatrzymać i sobie odpowiedzieć. I tu już tak naprawdę sens teatru, tu już się pełnił.
0: O spektaklu Duży Problemik rozmawialiśmy z reżyserem Tomaszem Matujzą. Przenosimy się za granicę. W Kijowie trwa żałoba po jednej z najtragiczniejszych rosyjskich ataków na ukraińską stolicę w ostatnich miesiącach. Po masowym ostrzale władze miasta ogłosiły dzisiaj dzień żałoby, a służby ratunkowe zakończyły trwającą ponad 28 godzin akcję poszukiwawczo-ratunkową w dzielnicy Daryncja. Ukraińskie służby potwierdziły, że w wyniku ataku zginęły co najmniej 24 osoby, a około 50 zostało rannych. Ratownicy przez wiele godzin przeszukiwali gruzy zniszczonych budynków, usuwając ponad 3000 metrów sześciennych zawalonych konstrukcji. Pomocy udzielono również setkom mieszkańców dotkniętych tragedią. Największe zniszczenia odnotowano po uderzeniu rosyjskiego pocisku w wielopiętrowy budynek mieszkalny, gdzie całkowicie zniszczonych zostało 18 mieszkań. Dzisiejsza żałoba w Kijowie jest kolejnym przypomnieniem, że mimo trwających rozmów i międzynarodowych prób doprowadzenia do zawieszenia broni, wojna w Ukrainie nadal zbiera tragiczne żniwo wśród ludności cywilnej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zakończył dwudniową wizytę państwową w Chinach. Po spotkaniu z chińskim przywódcą Xi Jinping Trump poinformował, że Pekin miał zadeklarować wsparcie dla działań na rzecz zapewnienia bezpiecznej żeglugi w strategicznie ważnej cieśninie Ormus. Chiński lider podkreślił z kolei, że kwestia Tajwanu pozostaje kluczowa dla relacji między Waszyngtonem a Pekinem i ostrzegł, że niewłaściwe podejście do tego tematu mogłoby zagrozić stosunkom między dwiema największymi gospodarkami świata. W wywiadzie dla Fox News Donald Trump stwierdził także, że Xi Jinping miał zadeklarować brak wsparcia militarnego dla Iranu. Według amerykańskiego prezydenta Chiny są również zainteresowane zwiększeniem zakupów amerykańskiej żywności, ropy oraz samolotów, co mogłoby pomóc zmniejszyć deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych wobec Chin. W zamian Pekin oczekuje złagodzenia amerykańskich ograniczeń eksportowych dotyczących nowoczesnych technologii i mikroprocesorów. Zdaniem komentatorów rozmowy Trumpa i Xi Jinpinga miały przede wszystkim zapobiec dalszej eskalacji napięć i sprawić, by rywalizacja między Waszyngtonem a Pekinem nie przerodziła się w otwartą konfrontację polityczną i gospodarczą. Rosja i Ukraina przeprowadziły kolejną wymianę jeńców wojennych. Do swoich krajów wróciło po 205 żołnierzy z każdej strony. To jedna z nielicznych form współpracy między Moskwą a Kijowem, która mimo trwającej wojny nadal jest utrzymywana. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że z terenów kontrolowanych przez Ukrainę powróciło 205 rosyjskich wojskowych, natomiast Rosja przekazała stronie ukraińskiej 205 jeńców z ukraińskich sił zbrojnych. Informacje o wymianie zostały opublikowane w mediach społecznościowych rosyjskiego resortu obrony. Wymiana odbyła się kilka dni po zapowiedziach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który mówił o możliwości większego porozumienia między walczącymi stronami. Przy okazji ogłoszenia trzydniowego zawieszenia broni związanego z obchodami rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, Trump sugerował, że Rosja i Ukraina mogą wymienić

zabić nawet po 1000 jeńców wojennych. Rosja przekazała również, że uwolnieni rosyjscy żołnierze przebywają obecnie na terytorium Białorusi, gdzie otrzymują pomoc psychologiczną i medyczną. Moskwa podkreśla także, że wsparcia humanitarnego podczas operacji udzieliły Zjednoczone Emiraty Arabskie, które już wcześniej uczestniczyły w organizowaniu podobnych wymian między stronami konfliktu. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Zofia, Nadzieja oraz Izydor przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już w poniedziałek o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!